0: Szkocja.
1: Ohio.
2: Bonjour.
3: Annyeonghaseyo.
4: Buongiorno.
5: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
6: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
5: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
0: Zapraszam, Radek Barszcz. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: okazja. To całkiem urocze.
1: Co jest urocze?
0: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
2: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: niżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej lokalnie!

plecak gotowy, prowiant jest, mapy, słowniczki i muzyka. Bez muzyki nigdzie się nie ruszam, a skoro można zwiedzać świat fizycznie, to czemu nie muzycznie? Uroki świata w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.

pewno bardziej fantastycznie zacząć nie mogliśmy. Na początek roku świata zagrał nam zespół Galnerius z Japonii, no a konkretnie był to utwór Destiny. Przy mikrofonie z kolei wita Was Gabriela Wolińska, kłaniam się na słowo fantastycznie, nie pojawiło się tu przypadkiem. Dziś, że właśnie dzisiaj trwa Lubicon w Chatce Żaka, lokalny konwent, no a konwenty mogą być różne. Najbardziej jednak popularne są te, które traktują o fantastyce i ogólnej popkulturze, również popkulturze Japonii, i z tego powodu dzisiaj będziemy się obracać w gatunkach około power metalowych oraz właśnie folkowych, na bardziej pod koniec. No będą one z różnych krajów oczywiście, ale jak mówiłam, zaczynamy od Japonii, zespołu, który jest jednym z bardziej znanych formacji tego gatunku, choć no lata największej sławy no to ma raczej już za sobą, ale za to następny rośnie jak na drożdżach i bardzo dobrze. No i już Wam prezentowałam Love Bites, jest to grupa 100% kobieca, co nie jest częste w power metalu, ale kilka tygodni temu ogłoszono, że wystąpią one w Polsce. 25 lipca w Warszawie, w klubie Oczki, jeśli ktoś chce sobie zapisać. No więc może i bez rozmachu w takim małym klubie, ale powinniśmy się cieszyć, że nasz kraj no coraz częściej jest elementem tras koncertowych różnych światowych zespołów. No mam tylko nadzieję, że nie rozsadzą tego klubu swoją energią, a jakby ktoś zapomniał, ile jej mają, czy akurat ominęła ich ta audycja, w której je prezentowałam, no to nic straconego, gdyż teraz Love Bites w utworze Shadowmaker na antenie Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Uroki świata na 98,2 FM.

0: szybka podróż do Kanady tym razem. Słuchaliśmy Unleash the Archers i 10,000 Against One. No, zespół ten balansuje na granicy power metalu i defu, jak można było właśnie usłyszeć, łącząc męski wokal z damskim i no co prawda na ostatniej płycie skupili się na takim dystopijnym temacie związanym ze sztuczną inteligencją, więc bardziej science fiction tu poszli, ale płyta, z której pochodzi słyszany utwór Apex, właśnie ta płyta, już o wiele bardziej siedziała w fantastyce. No a skoro już mowa o mieszance właśnie defu z power metalem, no to kolejna grupa robi to jeszcze tak dogłębniej, a jest to Battle Soul, kanadyjska formacja, która trochę już działa, bo od 2007 roku, ale ja tym razem będę miała coś nowszego dla was. Tutaj sięgnęliśmy przy Unleash the Archers do poniekąd historii. Tutaj mam nowość z początku tego roku, czyli The Will. I mimo, że są Kanadyjczykami, interesują się wątkami celtyckimi, no ale też właśnie historycznymi i wojennymi, także tematycznie siedzi, a muzycznie... No, wspomniałam o tej mieszance gatunków i tu rzeczywiście trochę odpoczniemy od power metalowego rytmu. Bardzo szybkiego z kolei robi się ciężej, ale ten powerowy zaśpiew będziemy słyszeć. Tak więc czas na The Will od Battle Soul.
1: A few turns of the wheel, a few threads for the norns, the signs of the seasons and the loss of the lore. And with enough time, even life full and fine,

Jeśli chodzi o power metal w Europie, ba, na świecie, no to kraje północnej Europy są chyba pierwszym, co przychodzi nam do głowy. No tu tym razem Finlandia i pozycje obowiązkowe w kategorii zespołów power metalowych. I jedną pozycję już słyszeliśmy, Sonata Arctica z utworem Silvertone. No i oni może rzeczywiście mało wykorzystują ten gatunek do tematów fantasy stricte. Bardziej skupiają się na relacjach międzyludzkich, a fantastykę wykorzystują jako metafory właśnie do miłości i życia. A co śmieszne dosyć, to zaczynali od hard rocka jeszcze pod inną nazwą, ale właśnie w 99 roku postanowili zmienić swój profil zawodowy, inspirując się właśnie grupą Stratovarius. Klasyka, jeśli mówimy o power metalu, ale tu też sprawa nie jest taka prosta, bo z początku inspirowali się mocno Black Sabbath. Dopiero od końca lat 80. można mówić, że poszli bardziej w stronę power metalu, choć wiadomo, że wtedy to jeszcze rozwijały się dosyć stopniowo, jeśli chodzi o ten gatunek, ale inspiracja po inspiracji, sami się nią stali, czy jak wspomniałam właśnie dla Sonaty, czy granego na samym początku audycji zespołu Galnerius, ale właśnie o Stratovarius teraz mówimy, więc i posłuchamy właśnie z płyty z tego okresu, kiedy zaczynali grać jeszcze właśnie trochę taki heavy metal, ale bardziej już idący w power metal. Przed nami utwór Darkness.

0: Reklama.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Uroki świata w Akademickim Radiu Centrum.

No i weszliśmy na grunt progresywny tym razem, ale z takim power metalowym zacięciem oraz grunt duński. No, żeby być precyzyjnym, to są z Wysp Owczych, które należą do Królestwa Danii, a za nami Tyr z utworem Virun z 2002 roku. No, grup o nazwie Tyr jest kilka, nawet w Hiszpanii jest jedna, ale chyba ta farerska, bo właśnie z Wysp Owczych to jest takie określenie farerska, jest najbardziej znana i właśnie z początku, jak było słychać, więcej w nich było progresywnego metalu niż późniejszego folku, ale niezmiennie sięgają po mitologię nordycką w swoich tekstach. No, a tym razem już stricte przeniesiemy się do kontynentalnej Danii, bo przed nami Lastera. Projekt stosunkowo świeży, ale to tylko pozory, gdyż wyrósł właśnie ten projekt na bazie formacji Downfall, no również power metalowej, choć w Lasterze więcej słychać takiej progresywności ponownie. I właśnie posłuchamy utworu z jedynej długogrającej płyty, jaką mają w dorobku, choć wydali 2 lata temu epkę, więc to nie tak, że przestali się rozwijać. A w waszych głośnikach właśnie Lastera i Trial by Fire.

No i to była Lastera. Ja ponownie się właśnie pojawiam, gdyż zostały nam właśnie 8 minut do godziny 11 i myślicie sobie, no jakoś tak wcześnie dzisiaj się żegnam, a to dlatego, że dosyć długi utwór przed nami, z Polski pochodzący, oczywiście jak na zakończenie Uroku Świata zwykle, i będzie to Percival Schuttenbach, czyli no projekt dosyć, myślę, kojarzony, zwłaszcza przez tych, którzy lubią folk, a projekt ten nie jest znany tylko i wyłącznie z muzyki do Wiedźmina, ale też inspirowaną Wiedźminem, od której właściwie zaczęli, i tutaj posłuchamy sobie akurat Żmij i Dziewczyna. Zresztą no właśnie nie tylko z Wiedźmina, generalnie mitologią słowiańską się interesują, więc bardzo fajna pozycja. Nawet delikatnie defu tutaj sobie posłuchamy, ale już do sedna. Była z wami Gabriela Wolińska i dziękuję serdecznie za ostatnią godzinę. Może widzimy się na Lubikonie, zapraszam serdecznie. Natomiast przede wszystkim słyszymy się za tydzień o godzinie 10 w sobotę w kolejnych Urokach Świata, a ja na razie życzę miłego dnia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
8: Radio Centrum.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.

0: promocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.

Zaśnij już, wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.

0: emocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam w poniedziałek o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: chcią.
1: Autopromocja.
2: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
0: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.

nie doszłym końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam.

0: Autopromocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Centrum.
5: Najwięcej loka w mieście!

0: Audycja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: Promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+. Stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola, nie daj się im. Opola, premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam w poniedziałek o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: Autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej lokal w mieście!

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kołnierz.

pycha w kąt, gdy zmywasz z siebie dzień. Otwieram drzwi, za nimi czekam.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Ten typ mes Lunatics.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej roka w mieście!
2: Hej! Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.